si owusu one okwe ne oma ne onana nam espeta joa one ore ne oma ewo yesu dim nana ya one okwe ne oma doris one okwe ne oma ma me kwa one okwe ne oma magi one okwe ne oma jaubismak one ore ne oma steven atoma one ukru ene oma ya wasari one ukru ene oma flora one ukru ene oma ewo yesu kristo